0: Prýde do tego, aby razem człowiek eliminował i wali.
1: Go ahead.
0: Have a Virginia license. Echo 6246284 8
1: 17 14.